Thank you.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Thank you.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określi. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy. No jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą. A konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej, w związku
związku z tym tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Zaczęliśmy dzisiaj delikatnie, singer-songwritingowo, ale to jest ostatnia audycja w sierpniu, bo następna to już będzie 1 września, także no nastrój się trochę, podejrzewam, już na tym etapie sam wielu osobom narzuca, że powoli się żegnamy z wakacjami i można tak delikatnie odprowadzić do tej daty granicznej, chociaż pewnie jakieś takie końcowoletnie rzeczy jeszcze zagramy osobno, bo chodziło nam to po głowie w perspektywie najbliższych tygodni. Ale tu i teraz to jest audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek.
0: I audycja poświęcona sprawom bieżącym. W poprzednim tygodniu co prawda też mieliśmy taki motyw przewodni, ale nie ukrywajmy, że większość tego czasu zajął nam off festiwal i koncertowe sprawy, więc przyda się jednak zrobić taką porządną audycję z, nie tylko ze świeżynkami oczywiście, chociaż z nimi też, z rzeczami, które są zapowiedziami nowych płyt, z tym, co nam się narzuciło na uszy w ostatnim czasie. No i w moim wypadku to była konkretnie, w sumie chociaż mógłbym też powiedzieć, że Loraverse również, o tyle, że także słuchałem tej płyty, ale nie przyniosłem jej ze sobą, przyniosłem za to Chelsea Wolfe, która dokładnie w tym tygodniu, w piątek, będzie wydawać kolejną swoją płytę. I pod tytułem wymownym The Dark, a nawet nie w tym tygodniu, tylko już wydał w momencie, kiedy go słuchacie. Przepraszam, jakby przez to, że nagrywałem z wyprzedzeniem, to czasem mi się kalendarz merda. Album The Dark jest jakby przez sam tytuł i przez podejrzewam muzykę będzie dobrym zwiastunem jesieni, to słychać już po singlu, który dość dobrze licuje z tym, co Chelsea Wolfe robiła do tej pory. Jest to rzecz mroczna, ciemna, nie aż tak mroczna może, jak potrafiła być 10 lat temu, ale wciąż bardzo konkretnej tonacji. Ten jeden numer z tego albumu zagrałem, mianowicie Sieve, oraz jedną z rzeczy starszych, czyli House of Self Undoing z albumu sprzed lat 7.
1: U mnie tych premier nie będzie jakoś specjalnie dużo, bo życie nie pozwoliło mi na to, żeby słuchać jakoś wszystkich premier, które wychodziły. Zresztą mam też zaległości po festiwalowym czasie wakacyjnym, także dużo rzeczy jest jeszcze do nadrobienia, ale zapoznałem się na pewno, jeżeli chodzi o nowe płyty, z nową płytą Loraverse Temple Songs, no, która nie jest jakąś specjalnie wyróżniającą się płytą z dyskografii Loraverse, bo szczególnie tych kilka płyt z początku dyskografii i ze środka są bardzo, bardzo dobre. Tutaj nie jest aż tak dobrze, chociaż nie wiem, jak to bywa u innych z odbiorem twórczości Loraverse. U mnie jest często tak, że pojedyncza piosenka potrafi przykuć do jakiejś płyty na tyle długo, że potem przy kolejnych odsłuchach cały album mi zaczyna siedzieć, a nie siedzi od razu. Może będzie tak też z nowym albumem Loraverse, czyli z płytą Temple Songs. No i drugą premierą był nowy Shearwater, który to już nie jest najważniejszy, chociaż może inaczej, to nie jest jedyny projekt Jonathana Mayburga, czyli wokalisty i gitarzysty Shearwater, bo powstał kilka lat temu projekt Loma, który jest wydawany w Sub Popie. To są bardzo dobre piosenki i momentami podobne do Shearwater, chociaż Shearwater jak dla mnie ma, tam jest więcej momentów folkowych i na pewno jest więcej przyrody, jeżeli chodzi o tematy tekstowe, bo Shearwater to jest bodajże burzyk, czyli jeden z rodzajów ptaka morskiego. Zresztą my też jeden rodzaj burzyka o dziwo mamy w Polsce. Ten akurat jest inny w nazwie zespołu, ale ptaki są w całej twórczości Shearwater i w ogóle zwierzęta są jednym z najważniejszych tematów, w ogóle nie najważniejszym. Na tej płycie zresztą też jest utwór o tytule You and Your Dog, który on zamyka, który zagrałem, i to jest utwór, w którym Nie śpiewa, ale bardziej narrację prowadzi Laurie Anderson. Bardzo dobra płyta. Cieszę się, że na pewno jest lepsza niż płyta The Great Awakening, o której szczerze mówiąc zapomniałem sprzed 4 lat, a był taki album. No jest to powrót do formy. Shearwater kiedyś, bardzo dawno temu, chyba w 2010, zagrało świetny koncert na festiwalu i od tego czasu śledzę tę grupę i chyba nie wrócili w ogóle nigdy do Polski. Laura Vers nigdy w ogóle nie grała w Polsce, jeżeli już o tym mówimy. Shearwater chyba zagrał jedyny raz na Offie. No i byłoby przyjemnie, gdyby jakiś festiwal po nich sięgnął. To nie jest jakaś bardzo widowiskowe wydarzenie koncertowo, no bo wychodzi kilku gości i grają ładne piosenki. Ale to są na tyle ładne piosenki, że się je pamięta.
0: Tak, no ja jeszcze przechodząc do Lory Vers, która też no, siłą rzeczy jest jeszcze mniejszym doświadczeniem koncertowym pod kątem jakby czystych formalności niż Shearwater, no bo to jest jedna osoba. Ale mówiłeś o tych płytach ze środkowego kresu twórczości, no i nie ukrywam, że ja mam największy sentyment do tej sprzed lat 10, czyli tej, gdzie była kolaboracja z Neko Case i K.D. Lang, tej nagranej jako trio, więc no liczę na to, że jeszcze się dziewczyny jakoś spikną ze sobą, kolokwialnie ujmując. Z jednego prostego powodu, bo ta płyta Lory Vers aktualna jest okej, ale trochę przeze mnie przeleciała, kiedy jej słuchałem. I jakby wydaliśmy jej ten sam werdykt, koniec końców punktowo, bo to jest na znanym portalu 3 na 5 gwiazdek. Ale wydaje mi się, że jesteś chyba trochę bliżej podwyższenia niż ja jestem, więc może ja się przekonam z czasem, natomiast na razie...
1: Jestem pytanie, czy będę miał okazję, żeby posłuchać tej płyty znowu, bo przy tym, jak działa rynek muzyczny, może być z tym problem. Jeżeli na taki Max Cameralis Laura Vers zagra, bo to i Shearwater i Laura Vers to są właśnie z cyklu rzeczy, które mogą wystąpić na Max Cameralis w Katowicach, a na razie nie ma żadnych ogłoszeń, bo one się pojawiają zazwyczaj we wrześniu. No to bardzo chętnie bym przygarnął taki koncert w Wojarze.

0: Da się jeszcze delikatniej i za tę delikatność odpowiada sekcja okołoambitowa. Mówię około, dlatego że pośród moich wyborów ze ścieżki dźwiękowej Mulholland Drive, które przyniosłem, jest też jeden utwór wokalny, mianowicie wykonywany w knajpie Silencio utwór pani Rebeki Del Rio, Llorando, będący coverem znanego utworu, który teraz w tym momencie wypadł z głowy, więc będę brnął i zaraz sprawdzę, czy dokładnie był to cover. Natomiast przechodzę do tego o tyle, że nie miałem przyjemności jeszcze do tej pory oglądać Mulholland Drive na dużym ekranie. Dzięki uprzejmości Kina pod Baranami i cyklu letniego miałem okazję nadrobić to właśnie w wersji pełnoekranowej. No i to jest, może się trzeba będzie cenzurować, ale to jest cholera bardzo hipnotyzujący film w tej wersji. I uznałem, że jeżeli nie przyniosę nic ze ścieżki dźwiękowej, no to się uduszę. Więc dzięki temu, że zagrałem te dwa utwory, to mogę mówić i się nie udusiłem. Więc to jest fajna sprawa. Dodatkowo jeden utwór z Here Come the Warm Jets Briana Eno, bo miałem po prostu lekką fazę na ambient. Po powrocie z tego dzieła kinowego nie używał, jakby nie bez powodu użyłem słowa dzieło. Nie chciałem już za bardzo przedłużać, bo ambienty mają to do siebie, że no są osoby, które średnio za tym przepadają, ja lubię czasem, więc tylko jeden numer, Babies on Fire z tego albumu, a od ciebie Dean Blunt w tym wejściu.
1: Tak, Dean Blunt to niekoniecznie jest rzecz ambientowa, chociaż fragmenty spokojniejsze na płycie The Redeemer z 2013 roku się zdarzają. To jest płyta art popowa, trochę też hypnagogic popu, trochę R&B, sporo bardzo przetworzonej muzyki kościelnej, więc no, to jest bardzo ciekawa płyta i lepsza nawet wydaje mi się do odbioru na słuchawkach niż na głośnikach, bo to jest płyta utkana w taki sposób, że podczas słuchania takiego typowo głośnikowego niektóre rzeczy mogą umknąć, natomiast przy takiej imersji, jaka chociażby, której chociażby można być świadkiem będąc w kinie, ale też właśnie słuchając muzyki na słuchawkach przy zgaszonym świetle czy w ciemnym pokoju, no to wrażenie jest zupełnie inne i no właśnie ja wróciłem do tego albumu po wielu, wielu latach, mając wcześniej doświadczenia tylko i wyłącznie głośnikowe, przy czym no doświadczenie, o którym już powiedziałem, to jest zupełnie inna sprawa i zupełnie inny album można odkryć, zresztą dużo ciekawszy. A wspomniałem też o tym dlatego, że Dean Blunt to jest artysta mocno unsoundowy, a Unsound to jest festiwal, który no, ja bardzo lubię, dużo ciekawych, interesujących rzeczy na tym festiwalu się pojawia, też związanych z Lynchem i też związanym z ambientem. W zeszłym roku chociażby Joan Robertson zagrała w sali, która ewidentnie była inspirowana Lynchem, zresztą tam były gdzieś odniesienia, nie, już nie pamiętam, czy w komunikacji festiwalowej, czy gdzieś indziej można było o tym przeczytać. Ale no, było to bardzo ciekawe i zostały na dniach wprowadzone bilety na pojedyncze koncerty z Unsounda i jednym z tych koncertów jest koncert Actress z nowym projektem Radical Frame. Będzie też Liars grające Drums Not Dead, ale no to jest coś, co mi się wydaje może być szczególnie ciekawe, bo to jest Liars z udziałem dwóch perkusistów i to są perkusiści polscy. Macio Moretti i Tymek Papior. Tak jak Macio Morettiego widziałem już w wielu wydaniach, tak grającego z Liars jeszcze nie. Także może być to bardzo ciekawe. Będzie tam jeszcze jakiś trzeci artysta, jak dodatek, który jest jeszcze nieogłoszony. No i drugi z tych ciekawych koncertów krakowskich, na które już można nabić bilet, to jest zestawienie One Leg, One Eye, czyli Więcej Irlandii, jeżeli ktoś chce jej posłuchać koncertowo, Mandy Indiana oraz El Rain po raz pierwszy w Polsce. Także też dosyć interesujące zestawienie. No i jest jeszcze jeden koncert warszawski, ale on mnie nie interesuje.
0: Ciekawe dlaczego. Ja po drodze oczywiście sprawdziłem i to był Roy Orbison coverowany. No, wiele tego typu utworów albo kiedyś było wykonywanych przez Roy Orbisona, albo jest oryginalnie Roy Orbisona. To jest...
1: Sam zamysł tego unsound jest dosyć ciekawy, bo nie wiem, czy się orientuję, że to ma być unsound, który ma koncerty w Krakowie i w Warszawie oraz pomiędzy Krakowem i Warszawą w unsoundowym pociągu. Podobno ten pociąg ma się zatrzymywać w różnych miejscach na środku niczego i grać tam również koncerty artystów, którzy nie są ogłoszeni.
0: Okej,
1: Także jako sam koncept wydaje się to interesujący. Natomiast jak to powiedziałem koledze, który mi o tym opowiadał, który rozmawiał z jednym z organizatorów, to jest świetny pomysł dla bezrobotnych.
0: To jest prawda.
1: Albo dla ludzi, którzy sobie biorą urlop specjalnie na unsound.
0: No to jest trochę tak, że ja zatrzymałem się na etapie jakby lekkiego opłakiwania tego, że to już nie jest wyłącznie Kraków, tylko jest też część warszawska. Ten pociąg jest ciekawym pomysłem, ale w tym żalu mnie nie utuli, więc na tym może poprzestanę i idziemy dalej.

0: Co za zaskoczenie, gramy jazz na końcu, więc musimy się pożegnać teraz, bo nie mamy dużo czasu, ale po kolei, bo mamy do omówienia zarówno to, co się działo na antenie chwilę temu, jak i to, co się będzie działo za chwil parę. Ode mnie w tym wejściu, które chwilę temu się zakończyło, zespół Twisted Teens, który jest względnie świeżą rzeczą na mapie zagranicznego punka, konkretnie amerykańskiego, bo rzecz istnieje, czy rzecz, no zespół istnieje zaledwie od 2 lat, tak realnie, ale zdążył już nagrać 3 płyty i o dziwo to są 3 płyty, które są prawdopodobnie bardzo dobre. Mówię prawdopodobnie dlatego, że słuchałem tylko jednej z nich, oczywiście tegorocznej, która przebiła się jakimś takim szerszym echem, mowa o Florida Water Blues. O ile poprzednie albumy były, jakby cieszyły się na bazie znanego portalu Rater Music, na który powołuje się drugi raz dzisiaj i nie ostatni w ogóle w historii naszej audycji. Poprzednie płyty to był przedział około najpierw 200, potem 800 ocen, tutaj już jest 1500 w miarę świeżo po wydaniu, no bo mowa o płycie wydanej w lipcu, więc to jest rzecz, która właśnie się przebija szerzej i przebija się szerzej słusznie, bo to jest bardzo, bardzo przyjemnie podana rzecz, którą już teoretycznie wszyscy znamy, ale kiedy jest dobrze ugotowana, to zawsze smakuje, czyli kantrujący punk łamany na blues z wątkami takiego slacker rocka, nagrywanego oczywiście w estetyce lo-fi, też znanej, lubianej. Było już tego mnóstwo, ale jak jest dobrze, to jest dobrze, a to jest bardzo dobrze.
1: Z mojej strony teraz 2 wykonawców, Sundays and Cybele, jak sprawdziłem. Przepraszam za to, jak to wymówiłem, ale brzmi to dla mnie na tyle burżujsko to słowo, że zostało to tak zaakcentowane, jak zostało. To jest grupa japońska grająca rock psychodeliczny i ich ostatni album dotychczas, czyli płyta On The Grass. No i wybrałem z niej utwór, który no nie bez przyczyny przykuł moją uwagę, no bo na tej płycie jeden z dłuższych kawałków nosi nazwę The End of Summer. Przy czym słuchałem tej płyty akurat jak aura była mocno jesienna, w góry w nasz Beskid Sądecki zawitał deszcz i mgła. No także było bardzo mocno końcowo letnio. No i druga rzecz to jest black metal, ale nie tylko, bo na tej płycie jest też sporo doomu, trochę gotyku, czyli najnowsza propozycja białoruskiego Dymna Lotwa, które już po funkcjonowaniu u nas dobrych kilka lat, bo zespół działa w Warszawie obecnie i kilku zmianach zespołu, gdy zespół wyjechał z Białorusi, mają teraz polskiego perkusistę, zakotwiczył w jednej z większych wytwórni, które promują właśnie takie granie, czyli Profesji Recordings, i w tym Profesji ukazała się płyta o tytule Wyraj, która z pewnością jest najlepiej wyprodukowaną propozycją z dorobku Dymnej Lotwy. Nic dziwnego, no bo wcześniejsze płyty były wydawane albo niezależnie z udziałem małej wytwórni, albo wręcz własnym sumptem. Także przeskok do, jak na scenę atmosferyczno-metalową, prawie że Majorsa, to jest duża rzecz, bo to jest na Profesji, to naprawdę jest spora wytwórnia. I za tym idzie też jakość produkcji, jakość dźwięku, sporo dobrze brzmiących orkiestracji, wcale nie kiczowatych, jak to czasami bywa. Świetna płyta i wygląda na to, że Dymna Lotwa zaczyna robić naprawdę sporą karierę. Ja ich traktuję jako prawie że polski zespół przez tego polskiego perkusistę i przez to, że funkcjonują w Polsce. Kilka razy ich miałem okazję widzieć, bo grają często w Krakowie i naprawdę są dobrzy w tym, co robią. Na sam koniec zostawiliśmy trochę rzeczy jazzowych, starszych. Larry Young z 75 roku. To jest granie mocno funkujące. Zresztą takie były czasy, jeżeli chodzi też o jazz, że do tej muzyki czasami i do funku, i do soulu czasami przenikało disco, czasami przenikał właśnie funk i jest to podane czasami lepiej, czasami gorzej. Tu akurat jest podane lepiej. I ostatnia rzecz to jest rzecz no, dosyć interesująca, bo Rufus Harley to jest gość, który grał swój soul jazz na dudach. Co owocuje na przykład takimi okładkami.
0: Jest to jedna z okładek, nie chcę powiedzieć, że kiedykolwiek, ale wygląda jakby postać na nim sportretowana
1: O,
0: grała podczas
1: albo coś takiego.
0: jakiegoś święta narodowego, dajmy na to.
1: Przy
0: Także
1: czym
0: piękna
1: muzyk,
0: rzecz.
1: który gra na tych dudach na okładkach w stroju klasycznym szkockim, jest czarnoskóry, jak to jazzmeni często mają w zwyczaju. Także jest to wyjątkowo ciekawe połączenie. Na płycie Recreation of the Gods jest to połączone ze sporą ilością gadania takiego gospelopodobnego, co też w jazzie. Szczególnie tego z końca lat 60. i początku 70. tam bywa dużo gadania właśnie takiego o Bogu, o trochę takiego społecznego odnośnie ruchów różnych społecznych. Pewnie wskutek działalności Martina Luthera Kinga, która jakieś tam kręgi coraz szersze zataczała, szczególnie też po jego śmierci to wszystko było obecne w tej muzyce. Natomiast no, z takim gadaniem nie miałem jeszcze do czynienia, gdy podkład składa się z dudów i czasami saksofonu, czasami perkusji. Jest to bardzo oryginalne, też no, muszę przyznać, że pewną wyrwę w głowie mi poczyniło.
0: A propos wyrwy w głowie, ode mnie dwa utwory z albumu Senna opowieść Jana B., będącego kolaboracją zespołu Crash i Grażyny Łobaszewskiej. Przy czym ja nigdy nie postrzegałem siebie jako odbiorcę tego, co tworzy Grażyna Łobaszewska. Płyta jest z 1978 roku. Ale zachęciło mnie to, że mój dobry znajomy ocenił ją dość wysoko, a jednocześnie zobaczyłem, że średnia ocen w dostępnych internecie źródłach jest bardzo wysoka. I to jest, kurczę, zaskakująco dobry album. Bardzo przyjemnie płynący, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, a pani Grażyna swoim wokalem, który w jazzie wokalnym jest najistotniejszy, nie odstępuje kroku. Oczywiście teksty pisał Jacek Cygan, czego można się domyślić po tytule Senna opowieść Jana B., który jest trochę wydumany, jak to tam przystało. Pewien wkład w postaci tekstowej chyba miał Wiesław, tak, miał Wiesław Królikowski już świętej pamięci w tym momencie. Więc to też jest ciekawa sprawa. No ale wyszła z tego płyta z bardzo ciekawym, przyjemnym klimatem i zaskoczyło mnie to, jak bardzo dobrze mi weszła. Więc w ramach tego uhonorowania, nie wiem, czy będę częściej słuchał Grażyny Łobaszewskiej, ale na pewno już jestem tego bliżej niż byłem kiedykolwiek. Więc to jest duża
1: No
0: rzecz.
1: i też ważna sprawa, że wydało to God Records, która, no naprawdę, jeżeli chodzi o wznowienia, nie wiem, czy jest lepsza polska wytwórnia. Jeżeli chodzi o płyty, które są trochę zapomniane, albo nawet całkiem zapomniane i God Records je wydaje na CD-kach, na winylach, z obszernymi książeczkami, z historią powstania. Chyba nie trafiłem jeszcze na jakąś słabą płytę z tej wytwórni w ogóle.
0: Tak, ona została wznowiona w 2021 roku no i z tego co widzę wtedy też nagle pojawiło się więcej not, co dziwnym nie jest. I słusznie, bo rzecz jest naprawdę, naprawdę dobra. To jest tyle na dzisiaj. Słyszymy się już we wrześniu, 1 września. Dzień symboliczny dla młodzieży szkolnej, a dla studentów, czyli naszego głównego, powiedzmy, grona odbiorców siłą rzeczy normalny. Także będziemy zmierzali do końca lata pewnie, a nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, czy też nie. Jeszcze to przegadamy między sobą. A za dziś dziękujemy. Piotr Robi.
1: Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: I certainly was in the right.
1: Why it wasn't coming on 3 11.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksy i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo Dzień Psa, moi drodzy. No jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień Tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, Święto Lotnictwa Polskiego. To akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzieniegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odgrywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pachici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym, ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces, ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne, w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

Panie, panie pośle, no w ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku, obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu zeszykujesz jakieś zajebiste zmiany.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy.

Drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga ta lasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzieniegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia, mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pachici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku. A jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą. A konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do waszej dyspozycji cały czas.
Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Zaczęliśmy dzisiaj delikatnie, singer-songwritingowo, ale to jest ostatnia audycja w sierpniu, bo następna to już będzie 1 września, także no nastrój się trochę podejrzewam już na tym etapie sam wielu osobom narzuca, że powoli się żegnamy z wakacjami i można tak delikatnie odprowadzić do tej daty granicznej, chociaż pewnie jakieś takie końcowo-letnie rzeczy jeszcze zagramy osobno, bo chodziło nam to po głowie w perspektywie najbliższych tygodni. Ale tu i teraz to jest audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej
1: Jakub Buszek.
0: i audycja poświęcona sprawom bieżącym. W poprzednim tygodniu co prawda też mieliśmy taki motyw przewodni, ale nie ukrywajmy, że większość tego czasu zajął nam off-festiwal i koncertowe sprawy, więc przyda się jednak zrobić taką porządną audycję nie tylko ze świeżynkami oczywiście, chociaż z nimi też, z rzeczami, które są zapowiedziami nowych płyt, z tym, co nam się narzuciło na uszy w ostatnim czasie. No i w moim wypadku to była konkretnie, w sumie chociaż mógłbym też powiedzieć, że Lauraverse również, o tyle, że także słuchałem tej płyty, ale nie przyniosłem jej ze sobą, przyniosłem za to Chelsea Wolfe, która dokładnie w tym tygodniu, w piątek, będzie wydawać kolejną swoją płytę. I pod tytułem wymownym The Dark, a nawet nie w tym tygodniu, tylko już wydał w momencie, kiedy go słuchacie. Przepraszam, jakby przez to, że nagrywałem z wyprzedzeniem, to czasem mi się kalendarz merda. Album The Dark jest jakby przez sam tytuł i przez podejrzewam muzykę będzie dobrym zwiastunem jesieni, to słychać już po singlu, który no, dość dobrze licuje z tym, co Chelsea Wolfe robiła do tej pory. Jest to rzecz mroczna, ciemna, nie aż tak mroczna może jak potrafiła być 10 lat temu, ale wciąż bardzo konkretnej tonacji. Ten jeden numer z tego albumu zagrałem, mianowicie Sieve, oraz jedną z rzeczy starszych, czyli House of Self-Undoing z albumu sprzed lat 7.
1: U mnie tych premier nie będzie jakoś specjalnie dużo, bo życie nie pozwoliło mi na to, żeby słuchać jakoś wszystkich premier, które wychodziły. Zresztą mam też zaległości po festiwalowym czasie wakacyjnym, także dużo rzeczy jest jeszcze do nadrobienia, ale zapoznałem się na pewno, jeżeli chodzi o nowe płyty, z nową płytą Lorivers z Temple Songs, no, która nie jest jakąś specjalnie wyróżniającą się płytą z dyskografii Lorivers, bo szczególnie tych kilka płyt z początku dyskografii i ze środka są bardzo, bardzo dobre. Tutaj nie jest aż tak dobrze, chociaż nie wiem, jak to bywa u innych z odbiorem twórczości Lorivers. U mnie jest często tak, że pojedyncza piosenka potrafi przykuć do jakiejś płyty na tyle długo, że potem przy kolejnych odsłuchach cały album mi zaczyna siedzieć, a nie siedzi od razu. Może będzie tak też z nowym albumem Lorivers, czyli z płytą Temple Songs. No i drugą premierą był nowy SheWater, który to już nie jest najważniejszy, chociaż może inaczej, to nie jest jedyny projekt Jonathana Mayburga, czyli wokalisty i gitarzysty SheWater, bo powstał kilka lat temu projekt Loma, który jest wydawany w Sub Popie. To są bardzo dobre piosenki i momentami podobne do SheWater, chociaż SheWater jak dla mnie tam jest więcej momentów folkowych i na pewno jest więcej przyrody, jeżeli chodzi o tematy tekstowe, bo SheWater to jest bodajże burzyk, czyli jeden z rodzajów ptaka morskiego. Zresztą my też jeden rodzaj burzyka o dziwo mamy w Polsce. Ten akurat jest inny w nazwie zespołu, ale ptaki są w całej twórczości SheWater i w ogóle zwierzęta są jednym z najważniejszych tematów, w ogóle nie najważniejszym. Na tej płycie zresztą też jest utwór o tytule You and Your Dog, który ją zamyka, który zagrałem i to jest utwór, w którym nie śpiewa, ale bardziej narrację prowadzi Lori Anderson. Bardzo dobra płyta. Cieszę się, że na pewno jest lepsza niż płyta The Great Awakening, o której szczerze mówiąc zapomniałem sprzed 4 lat, a był taki album. No jest to powrót do formy. Shearwater kiedyś, bardzo dawno temu, chyba w 2010, zagrało świetny koncert w festiwalu i od tego czasu śledzę tę grupę i chyba nie wrócili w ogóle nigdy do Polski. Lorawers nigdy w ogóle nie grała w Polsce, jeżeli już o tym mówimy. Shearwater chyba zagrał jeden, jedyny raz na Offie. No i byłoby przyjemnie, gdyby jakiś festiwal po nich sięgnął. To nie jest jakaś bardzo bardzo widowiskowe wydarzenie koncertowo, no bo wychodzi kilku gości i grają ładne piosenki. Ale to są na tyle ładne piosenki, że się je pamięta.
0: Tak, no ja jeszcze przechodząc do Lori Vers, która też no, siłą rzeczy jest jeszcze mniejszym doświadczeniem koncertowym pod kątem jakby czystych formalności niż Shearwater, bo to jest jedna osoba. Ale mówiłeś o tych płytach ze środkowego kresu twórczości, no i nie ukrywam, że ja mam największy sentyment do tej sprzed lat 10, czyli tej, gdzie była kolaboracja z Neko Case i K.D. Lang, tej nagranej jako trio, więc liczę na to, że jeszcze się dziewczyny jakoś spikną ze sobą, kolokwialnie ujmując. Z jednego prostego powodu, bo ta płyta Lori Vers aktualna jest okej, okay, ale trochę przeze mnie przeleciała, kiedy jej słuchałem. I jakby wydaliśmy jej ten sam werdykt, koniec końców punktowo, bo to jest na znanym portalu 3 na 5 gwiazdek. Ale wydaje mi się, że jesteś trochę bliżej podwyższenia niż ja jestem, więc może ja się przekonam z czasem, natomiast na razie...
1: Jestem pytanie, czy będę miał okazję, żeby posłuchać tej płyty znowu, bo przy tym, jak działa rynek muzyczny, może być z tym problem. Jeżeli na taki Max Cameralis Lorawers zagra, bo to i Shearwater i Lorawers to są właśnie z cyklu rzeczy, które mogą wystąpić na Max Cameralis w Katowicach, a na razie nie ma żadnych ogłoszeń, bo one się pojawiają zazwyczaj we wrześniu. No to bardzo chętnie bym przygarnął taki koncert w Wojarze.

Da się jeszcze delikatniej i za tę delikatność odpowiada sekcja okołoambitowa. Mówię około, dlatego że pośród moich wyborów ze ścieżki dźwiękowej Mulholland Drive, które przyniosłem, jest też jeden utwór wokalny, mianowicie wykonywany w knajpie Silencio utwór pani Rebeki Del Rio, Llorando, będący coverem znanego utworu, który teraz w tym momencie mi wypadł z głowy, więc będę brnął i zaraz sprawdzę, czy dokładnie był to cover. Natomiast przechodzę do tego o tyle, że nie miałem przyjemności jeszcze do tej pory oglądać Mulholland Drive na dużym ekranie. Dzięki uprzejmości Kina pod Baranami i cyklu letniego miałem okazję nadrobić to właśnie w wersji pełnoekranowej. No i to jest, może się trzeba będzie cenzurować, ale to jest cholera bardzo hipnotyzujący film w tej wersji. I uznałem, że jeżeli nie przyniosę nic ze ścieżki dźwiękowej,

0: no to się uduszę, więc dzięki temu, że zagrałem te dwa utwory, to mogę mówić i się nie udusiłem, więc to jest fajna sprawa. Dodatkowo jeden utwór z Here Come the Warm Jets Briana Eno, bo miałem po prostu lekką fazę na ambient. Po powrocie z tego dzieła kinowego nie używam, jakby nie bez powodu używam słowa dzieło. Nie chciałem już za bardzo przedłużać, bo ambienty mają to do siebie, że no są osoby, które średnio za tym przepadają, ja lubię czasem, więc tylko jeden numer, Babies on Fire, z tego albumu, a od ciebie Dean Blunt w tym wejściu.
1: Tak, Dean Blunt to niekoniecznie jest rzecz ambientowa, chociaż fragmenty spokojniejsze na płycie The Redeemer z 2013 roku się zdarzają. To jest płyta art popowa, trochę też hypnagogic popu, trochę R&B, sporo bardzo przetworzonej muzyki kościelnej, więc no, to jest bardzo ciekawa płyta i lepsza nawet wydaje mi się do odbioru na słuchawkach niż na głośnikach, bo to jest płyta utkana w taki sposób, że podczas słuchania takiego typowo głośnikowego niektóre rzeczy mogą umknąć, natomiast przy takiej immersji, której chociażby można być świadkiem będąc w kinie, ale też właśnie słuchając muzyki na słuchawkach przy zgaszonym świetle czy w ciemnym pokoju, no to wrażenie jest zupełnie inne i no właśnie ja wróciłem do tego albumu po wielu, wielu latach, mając wcześniej doświadczenia tylko i wyłącznie głośnikowe, przy czym no doświadczenie, o którym już powiedziałem, to jest zupełnie inna sprawa i zupełnie inny album można odkryć, zresztą dużo ciekawszy. A wspomniałem też o tym, dlatego że Dean Blunt to jest artysta mocno unsoundowy, a Unsound to jest festiwal, który no, ja bardzo lubię. Dużo ciekawych, interesujących rzeczy na tym festiwalu się pojawia, też związanych z Lynchem i też związanym z ambientem. W zeszłym roku chociażby Joan Robertson zagrała w sali, która ewidentnie była inspirowana Lynchem. Zresztą tam były gdzieś odniesienia, nie? Już nie pamiętam, czy w komunikacji festiwalowej, czy gdzieś indziej można było o tym przeczytać. Ale no, było to bardzo ciekawe. I zostały na dniach wprowadzone bilety na pojedyncze koncerty z Unsounda. Jednym z tych koncertów jest koncert Actress z nowym projektem Radical Frame. Będzie też Liars grające Drums Not Dead, ale no to jest coś, co mi się wydaje może być szczególnie ciekawe, bo to jest Liars z udziałem dwóch perkusistów i to są perkusiści polscy. Macio Moretti i Tymek Papior. Tak jak Macio Morettiego widziałem już w wielu wydaniach, tak grającego z Liars jeszcze nie. Także może być to bardzo ciekawe. Będzie tam jeszcze jakiś trzeci artysta, jak dodatek, który jest jeszcze nieogłoszony. No i drugi z tych ciekawych koncertów krakowskich, na które już można nabyć bilet, to jest zestawienie One Leg, One Eye, czyli Więcej Irlandii, jeżeli ktoś chce jej posłuchać koncertowo. Mandy Indiana oraz El Rain po raz pierwszy w Polsce. Także też dosyć interesujące zestawienie. No i jest jeszcze jeden koncert warszawski, ale on mnie nie interesuje, że tak powiem.
0: Ciekawe dlaczego. Ja po drodze oczywiście sprawdziłem i to był Ray Orbison coverowany. No wiele tego typu utworów albo kiedyś było wykonywanych przez Raya Orbisona, albo jest oryginalnie Raya Orbisona. To jest.
1: Sam zamysł tego Unsound jest dosyć ciekawy, bo nie wiem, czy się orientuje, że to ma być Unsound, który ma koncerty w Krakowie i w Warszawie oraz pomiędzy Krakowem i Warszawą w Unsoundowym pociągu. Podobno ten pociąg ma się zatrzymywać w różnych miejscach na środku niczego i grać tam również koncerty artystów, którzy nie są ogłoszeni. Także jako
0: Okej,
1: sam koncept wydaje się to interesujące, natomiast jak to powiedziałem koledze, który mi o tym opowiadał, który rozmawiał z jednym z organizatorów, to jest świetny pomysł dla bezrobotnych.
0: no? To jest prawda, to
1: Albo
0: jest.
1: dla ludzi, którzy sobie biorą urlop specjalnie na Unsound.
0: No to jest trochę tak, że ja zatrzymałem się na etapie jakby lekkiego opłakiwania tego, że to już nie jest wyłącznie Kraków, tylko jest też część warszawska. Ten pociąg jest ciekawym pomysłem, ale w tym żalu mnie nie utuli, więc na tym może poprzestanę i idziemy dalej.

0: Co za zaskoczenie, gramy jazz na końcu, więc musimy się pożegnać teraz, bo nie mamy dużo czasu, ale po kolei, bo mamy do omówienia zarówno to, co się działo na antenie chwilę temu, jak i to, co się będzie działo za chwil parę. Ode mnie w tym wejściu, które chwilę temu się zakończyło, zespół Twisted Teens, który jest względnie świeżą rzeczą na mapie zagranicznego punka, konkretnie amerykańskiego, bo rzecz istnieje, czy rzecz, no zespół istnieje zaledwie od 2 lat, tak realnie, ale zdążył już nagrać 3 płyty i o dziwo to są 3 płyty, które są prawdopodobnie bardzo dobre. Mówię prawdopodobnie dlatego, że słuchałem tylko jednej z nich, oczywiście tegorocznej, która przebiła się jakimś takim szerszym echem, mowa o Florida Water Blues. O ile poprzednie albumy były, jakby cieszyły się na bazie znanego portalu Rater Music, na który powołuje się drugi raz dzisiaj i nie ostatni w ogóle w historii naszej audycji. Poprzednie płyty to był przedział około najpierw 200, potem 800 ocen, tutaj już jest 1500 w miarę świeżo po wydaniu, no bo mowa o płycie wydanej w lipcu, więc to jest rzecz, która właśnie się przebija szerzej i przebija się szerzej słusznie, bo to jest bardzo, bardzo przyjemnie podana rzecz, którą już teoretycznie wszyscy znamy, ale kiedy jest dobrze ugotowana, to zawsze smakuje, czyli kantrujący punk łamany na blues z wątkami takiego slacker rocka, nagrywanego oczywiście w estetyce lo-fi, też znanej, lubianej. Było już tego mnóstwo, ale jak jest dobrze, to jest dobrze, a to jest bardzo dobrze.
1: Z mojej strony teraz dwóch wykonawców, Sundays and Cybele, jak sprawdziłem. Przepraszam za to, jak to wymówiłem, ale brzmi to dla mnie na tyle burżujsko to słowo, że zostało to tak zaakcentowane, jak zostało. To jest grupa japońska grająca rock psychodeliczny i ich ostatni album dotychczas, czyli płyta On The Grass. No i wybrałem z niej utwór, który no nie bez przyczyny przykuł moją uwagę, no bo na tej płycie jeden z dłuższych kawałków nosi nazwę The End of Summer. Przy czym słuchałem tej płyty akurat jak aura była mocno jesienna, w góry w nasz Beskid Sądecki zawitał deszcz i mgła. No także było bardzo mocno końcowo letnio. I druga rzecz to jest black metal, ale nie tylko, bo na tej płycie jest też sporo doomu, trochę gotyku, czyli najnowsza propozycja białoruskiego Dymna Lotwa, które już po funkcjonowaniu u nas dobrych kilka lat, bo zespół działa w Warszawie obecnie i kilku zmianach zespołu, gdy zespół wyjechał z Białorusi. Mają teraz polskiego perkusistę. Zakotwiczył w jednej z większych wytwórni, które promują właśnie takie granie, czyli Profesji Recordings, i w tym Profesji ukazała się płyta o tytule Wyraj, która z pewnością jest najlepiej wyprodukowaną propozycją z dorobku Dymnej Lotwy. Nic dziwnego, no bo wcześniejsze płyty były wydawane albo niezależnie z udziałem małej wytwórni, albo wręcz własnym sumptem. Także przeskok do, jak na scenę atmosferyczną, metalową, prawie że Majorsa, to jest duża rzecz, bo to jest na Profesji, to naprawdę jest spora wytwórnia. I za tym idzie też jakość produkcji, jakość dźwięku, sporo dobrze brzmiących orkiestracji, wcale nie kiczowatych, jak to czasami bywa. Świetna płyta i wygląda na to, że Dymna Lotwa zaczyna robić naprawdę sporą karierę. Ja ich traktuję jako prawie że polski zespół przez tego polskiego perkusistę i przez to, że funkcjonują w Polsce. Kilka razy ich miałem okazję widzieć, bo grają często w Krakowie i naprawdę są dobrzy w tym, co robią. Na sam koniec zostawiliśmy trochę rzeczy jazzowych, starszych, Larry Young z 75 roku. To jest granie mocno funkujące. Zresztą takie były czasy, jeżeli chodzi też o jazz, że do tej muzyki czasami i do funku, i do soulu czasami przenikało disco, czasami przenikał właśnie funk. I jest to podane czasami lepiej, czasami gorzej. Tu akurat jest podane lepiej. I ostatnia rzecz to jest rzecz no, dosyć interesująca, bo Rufus Hardy to jest gość, który grał swój soul jazz na dudach, co owocuje na przykład takimi okładkami.
0: Jest to jedna z okładek, nie chcę powiedzieć, że kiedykolwiek, ale wygląda jakby postać na nim sportretowana, no. Grała podczas
1: albo coś takiego.
0: Tak, jakiegoś święta narodowego, dajmy na to. Także
1: przy czym muzyk, który gra na tych dudach na okładkach w stroju klasycznym szkockim, jest czarnoskóry, jak to jazzmeni często mają w zwyczaju. Także jest to wyjątkowo ciekawe połączenie. Na płycie Recreation of the Gods jest to połączone ze sporą ilością gadania takiego gospelopodobnego, co też w jazzie, szczególnie tego z końca lat 60. i początku 70. tam bywa dużo gadania właśnie takiego o Bogu, o trochę takiego społecznego odnośnie ruchów różnych społecznych. Pewnie wskutek działalności Martina Luthera Kinga, która jakieś tam kręgi coraz szersze zataczała, szczególnie też po jego śmierci, to wszystko było obecne w tej muzyce. Natomiast no, takiego, z takim gadaniem nie miałem jeszcze do czynienia, gdy podkład składa się z dudów i czasami saksofonu, czasami perkusji. Jest to bardzo oryginalne, ale też no, muszę przyznać, że pewną wyrwę w głowie mi poczyniło.
0: A propos wyrwy w głowie, ode mnie dwa utwory z albumu Senna opowieść Jana B., będącego kolaboracją zespołu Crash i Grażyny Łobaszewskiej. Przy czym ja nigdy nie postrzegałem siebie jako odbiorcę tego, co tworzy Grażyna Łobaszewska. Płyta jest z 1978 roku. Ale zachęciło mnie to, że mój dobry znajomy ocenił ją dość wysoko, a jednocześnie zobaczyłem, że średnia ocen w dostępnych w internecie źródłach jest bardzo wysoka. I to jest, kurczę, zaskakująco dobry album, bardzo przyjemnie płynący, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne. Pani Grażyna ze swoim wokalem, który no, w jazzie wokalnym jest najistotniejszy, nie odstępuje kroku. Oczywiście teksty pisał Jacek Cygan, czego można się domyślić po tytule Senna opowieść Jana B., który jest trochę wydumany, jak to tam przystało. Pewien wkład w postaci tekstowej chyba miał Wiesław... Tak, miał Wiesław Królikowski, już świętej pamięci w tym momencie. Więc to też jest ciekawa sprawa. No ale wyszła z tego płyta z bardzo ciekawym, przyjemnym klimatem i zaskoczyło mnie to, jak bardzo dobrze mi weszła. Więc w ramach tego uhonorowania, nie wiem, czy będę częściej słuchał Grażyny Łobaszewskiej, ale na pewno już jestem tego bliżej niż byłem kiedykolwiek. Więc to jest duża rzecz.
1: No i też ważna sprawa, że wydało to Gad Records, która no naprawdę, jeżeli chodzi o wznowienia, nie wiem, czy jest lepsza polska wytwórnia. Jeżeli chodzi o płyty, które są trochę zapomniane, albo nawet całkiem zapomniane i Gad Records je wydaje na CD-kach, na winylach, z obszernymi książeczkami, z historią powstania. Chyba nie trafiłem jeszcze na jakąś słabą płytę z tej wytwórni w ogóle.
0: Tak, ona została wznowiona w 2021 roku i no i z tego co widzę wtedy też nagle pojawiło się więcej not, co dziwnym nie jest. I słusznie, bo rzecz jest naprawdę, naprawdę dobra. To jest tyle na dzisiaj. Słyszymy się już we wrześniu, 1 września. Dzień symboliczny dla młodzieży szkolnej, a dla studentów, czyli naszego głównego, powiedzmy, grona odbiorców siłą rzeczy normalny. Także będziemy zmierzali do końca lata pewnie, nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, czy też nie. Jeszcze to przegadamy między sobą. A za dziś dziękujemy. Piotr Robi
1: i Jakub Buszek.

0: Worek Buszu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomień, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksy i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzieniegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia, mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą. A konferencja w
Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: Dzień dobry. Witam Was serdecznie na odsłonie kolejnej Kultywatora, w dodatku tej wakacyjnej odsłonie Kultywatora, no bo w końcu sierpień to miesiąc, no powiedzmy wypoczynkowy, bardzo wypoczynkowy. Niektórzy mówią, że lipiec bardziej, ale no powiedzmy są tacy jak ja, że we wrześniu chcemy już wypoczęci być, a w lipcu jeszcze nie mamy czasu, w związku z tym ten sierpień jest na pewno tym miejscem, w którym można, a w zasadzie czasem, w którym można powypoczywać. Witam Was, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla Was przygotuje i poprowadzi. A dodam jeszcze, że oczywiście jest to program troszeczkę zdalny, no bo tak jak powiedziałem, wypoczywać będę. A skoro tak, no to moi drodzy, podpowiem, że tradycyjnie możecie liczyć na zestaw informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, filmów, premier filmowych, jak również filmów do obejrzenia na serwisach streamingowych, no bo w końcu są to miejsca, gdzie najchętniej możemy pooglądać sobie różne programy. Jednym słowem, moi drodzy, zapraszam, no i oczywiście będzie to odrobinę muzyki, no bo jakżeż by inaczej mogło tutaj się odbyć. A to oznacza, moi drodzy, że w tej chwili gramy.

No tak, wakacje to tak troszeczkę bardziej na zakończenie chyba idą, ale nie ma sprawy, bo mam dla Was również zestaw propozycji, które na pewno Wam się spodobają. Tak w szerszym zakresie to przypominam, że Erste Letnie Brzmienie było już w Krakowie, było już w Poznaniu, dobrze pamiętam. No właśnie, w każdym razie będzie jeszcze 21 i 22 sierpnia we Wrocławiu, a na 21-22 to Gdańsk, moi drodzy, natomiast 28-29 Wrocław, no i później jeszcze będzie Poznań, moi drodzy, także już się oczywiście zabrać możemy. No, Kraków, no, sam początek oczywiście był. Jeżeli chodzi o inne takie koncertowo, czy raczej festiwalowo, że tak powiem, brzmiące wydarzenia, to nie wiem, czy macie świadomość, ale jakby co do czego, to możecie wybrać się na Homage Kieślowski. To akurat w Sokołowsku będzie od 27 do 30 sierpnia. Myślę, że spodobać się może. Natomiast jeżeli chcielibyście się wybrać na Sanach, to w Krakowie na Reymonta występowała, natomiast 4 września pojawi się, uwaga, uwaga, na PG Warszawa, moi drodzy, także możecie również się na ten koncert jak najbardziej przygotować, no bo w końcu będzie na pewno dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej lokalne, o których wspomnieć by należało i nagłośnić by trzeba, to uwaga, uwaga, w klubie Studio Iborn będzie koncertował 26 sierpnia, to też pamiętajcie, natomiast w Kwadracie, uwaga, Soulfly, także brzmienie, no myślę, że niesamowite i odjechane, ale to trzeba po prostu usłyszeć. O miłości po francusku w piwnicy pod Baranami na 26 sierpnia na godzinę 19 można podpowiedzieć. No i uwaga, uwaga, Rokowizna Festiwal to akurat z kolei... No tak, festiwal, który zaczął, że tak powiem, troszeczkę inaczej, bo gdzieś tam w Polsce koncertował, a w Krakowie będzie się kończył, a będzie to 28 i 29 sierpnia na Czyżynach oczywiście, także już przygotujcie się. W Kwadracie 30 sierpnia, tak na marginesie, Fear Factory koncertować będzie i na ten koncert oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast w Centrum Kongresowym ICE na 3 września Laidback, czyli Sunshine Reggae, to akurat może Wam się spodobać. No i oczywiście pierwszy weekend września, Centrum Kultury Dworek Białopronnicki, czyli od 4 do 6 września będzie Kraków Celtic Festival, który myślę, że rozrusza akurat wszystkich po kolei i każdego z osobna. Natomiast w międzyczasie 4 września Veratus będzie koncertował również w Gwarku, natomiast w Zasianku dla odmiany Sick i Devil Master, czyli bardzo ciekawie, a no i w studiu oczywiście Inna, to akurat też powinno Wam się, ale to bardzo, bardzo, bardzo spodobać. No to co, teraz chyba pasuje coś takiego zagrać, żeby się miło i sympatycznie zrobiło.

No i przyszła kolej na propozycje filmowe. Propozycje filmowe szczególne, bo to ostatni tydzień wakacji, moi drodzy. Skoro tak, to zaczynam od takiej reminiscencji troszeczkę, no bo na ekrany kinowe wraca po 35 latach Terminator 2, czyli Dzień Sądu. Arnold Schwarzenegger, no jednym słowem, warto chyba się nad tym skoncentrować. A jeżeli chodzi o propozycje bieżące, no to Julia Pierrot, Piękno i Siła, dokument, pełnometrażowy dokument opowiadający mało znaną historię Julii Pierrot, Polki żydowskiego pochodzenia, jednej z bardziej nietypowych artystek, a produkcja polska, w związku z tym warto chyba o tym pamiętać. Kolejny film, tym razem komedia, zróbmy sobie przerwę, komedia hiszpańsko-polsko-włoska. Jako ciekawostkę podpowiem, że Paolo Calabresi i Marco Galliani w rolach głównych się gdzieś tam pojawią, w związku z tym można o tym powiedzieć. Mamy pewne małżeństwo, które po 30 latach staje w obliczu rodzinnego kryzysu, który zmusza ich do przewartościowania relacji własnego życia. Jednym słowem, też mówiłem, reminiscencja, to też chyba jest jakieś takie podsumowanie wspólnego życia. Kolejnym filmem jest thriller akcji Cliffhanger, którym zobaczymy m.in. Pierce'a Brosnana i Lee James, także będzie na pewno mocna akcja, a że były Bond znowu staje do mocnych wydarzeń, no myślę, że też warto o tym pomyśleć. Kolejna propozycja, tym razem bardziej młodzieżowa, dramat, a w zasadzie komediodramat Sunny Dancer, w którym to pewna 17-latka jest przekonana, że czeka ją najgorsze lato życia, a 4 tygodnie na obozie wakacyjnym w grupie odstajzerów, których wcale nie chce spotkać. No, jak się możecie domyślać, ta grupka outsiderów zmienia jej podejście do wakacji, bo wakacje zmieniają się w coś naprawdę fajnego. A poza tym Sunny Dancer, no, podsumowanie wakacji, to chyba o tym już mówiłem. Kolejny film, Gorzkie Święta, dramat, a w zasadzie komediodramat, ale uwaga, uwaga, hiszpański, to nie byle kogo, bo mistrz hiszpańskiego kina Pedro Almodóvar znowu stanął za kamerą. Mamy tutaj Elzę, która po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na przeżycie żałoby. Dopiero atak paniki daje impuls do zatrzymania się oraz dalekiej podróży. Oczywiście ciekawostki mogą się przyciągać, a poza tym pamiętajcie o tym, że jest to film, który ma przede wszystkim być jakąś taką penetracją, zajrzeniem w głąb ludzkiej psychiki, w związku z tym myślę, że też może Wam się spodobać. W roli głównej, no tym razem nie ulubione aktorki Pedro, ale Barbara Leni się pojawi. Myślę, że też warto o tym pamiętać. Następny film, czyli Gwiazdozbiór Psa. Film przygodowy, fantastyka. Mamy tutaj obsadę już zdecydowanie mocną, bo Jacob Elordi, Margaret Qualley i Josh Brolin, a gdzieś tam jeszcze chyba Benedict Wong się przewidna. Natomiast generalnie mamy tutaj taki post-apokaliptyczny świat, w którym wirus niszczy ludzkość, a jednym z ocalałych jest Hick, pilot, który przeżył grypę, ale stracił rodzinę. Jednym słowem, warto podejść, tym bardziej, że reżyseria to również gwiazda. Ridley Scott to zrealizował, także zapraszam. Natomiast ciekawostka, już dzisiaj możecie obejrzeć dokument muzyczny Ghost Too Big to Ring, czyli koncertowy dokument Ghost zarejestrowany podczas wyprzedanych występów w Meksyku, czyli widowisko łączone z nagraniami, z ekskluzywnymi materiałami za kulis. Jednym słowem, koncert i troszeczkę o wykonawcach. Zapraszam oczywiście do kin, no i przygotujcie się troszeczkę na koniec wakacji.

No a my przechodzimy teraz do propozycji serwisów streamingowych, bo troszeczkę się tutaj nazbierało i to na pewno możecie w sierpniu wiele, wiele, wiele rzeczy sobie pooglądać. Dodam, że na Disneyu na przykład będzie Władca Pierścieni, Drużyna Pierścieni, Dwie Wieże i Powrót Króla do obejrzenia przez cały miesiąc, także jest jak najbardziej ciekawie. Dodatkowo czwarty sezon Zdrad również, a poza tym moi drodzy, naprawdę kilka ciekawostek, no bo uwaga, uwaga, Futurama, 14 sezon, moi drodzy, już, ale jak zwykle świeży i no zabawny przede wszystkim. Dodatkowo cykl związany z Gwiezdnymi Wojnami, czyli Gwiezdne Wojny Wizji, sezon trzeci, animacja, która no powiedzmy bardzo mocno do tego nawiązuje. No i Strzępy będą po kolei prezentowane w sierpniu, także nowy serial też powinien wam się spodobać. A dodatkowo jeszcze Camp Rock 3, moi drodzy, to 14 sierpnia się pojawi. No i Dorośli, drugi sezon, będzie o 28 sierpnia. Nomen, nomen, ciekawostka. Wszystkie odcinki naraz będą do obejrzenia. Gdzieś jeszcze w tle również Królestwo Lwa i to o tym też warto chyba pamiętać. Jeżeli chodzi o Amazon Prime, no to tutaj naprawdę dużo sypnęło nowości, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na Starling Point od 5 sierpnia do obejrzenia cały pierwszy sezon, także premierowo. Dodatkowo czwarty sezon Reachera będzie do obejrzenia, to od 12 sierpnia też warto chyba się na to skoncentrować. Dodatkowo jeszcze Ostatni Wschód Słońca, premiera 26 sierpnia, myślę, że też warto się do tego przymierzyć. No i uwaga, uwaga, Brzydula Betty, to jeszcze nie koniec, trzeci sezon również od 28 sierpnia. A w tle, moi drodzy, Blue Velvet między innymi, czy Baby Boon i Robocop, tudzież Wpływ Księżyca, a Robocop oczywiście w kilku odsłonach. No i uwaga, Władca Much również będzie, to też, żeby nie było wątpliwości. Fargo, to też jest film, który może wam się spodobać, bo no, odjechany jest i to po prostu trzeba zobaczyć, jeżeli nie widzicie, to nie zrozumiecie. No i jeszcze Amerykańskie Smoki, to akurat sportowy zresztą film, też chyba warto o tym pamiętać. Gdzieś tam jeszcze Noc w Muzeum od jednej do trzeciej odsłony będzie również do obejrzenia. No i uwaga, uwaga, od samego początku sierpnia Norymberga, która niedawno w kinach gościła i która no, pokazuje oczywiście ten najsławniejszy proces w Norymberdze. Jeżeli chodzi o HBO Max, to pozwolę się skoncentrować na tym, że będzie W Potrzebie, czyli no powiedzmy Ben Sinclair, który gra rolę tutaj dystrybutora marihuany. Gdzieś tam jeszcze Sprzedana pojawi się Whitmer. A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to Więźni Labiryntu, znowu chyba godne polecenia i to w tym momencie w trzech odsłonach. No i uwaga, uwaga, El Mariachi. Jednym słowem będzie muzyka i tego, no tak, Desperado jak najbardziej zagrać można, bo będzie właśnie pewnego razu w Meksyku i Desperado też. Jednym słowem zestaw filmów, no powiedzmy gangstersko-muzycznych i to w meksykańskim rytmach, także chyba warto o tym pamiętać. Gang Amazonek gdzieś tam w tle jeszcze się przewinie, a poza tym Kronika Południowa, Botanik, Kiedy Nikt Nie Patrzy. O, to akurat może wam się spodobać. Widziałem film, naprawdę od tego jest do obejrzenia, myślę, że też się spodobać może. Czy jeszcze coś pominąłem? A Królowe Dragu i Zombie, to w tym momencie akurat tylko dla wybranych. No i uwaga, uwaga, wielka ekranizacja, czyli Anna Karenina do obejrzenia akurat również na ekranach streamingowych. Jeżeli chodzi o Netflixa, no to tutaj propozycji jak zwykle sporo, sporo, sporo jest do zaliczenia, ale ja pozwolę się skoncentrować po pierwsze na produkcjach własnych, czyli Ricky Gervais, Kocie Życie, Mourinho, też chyba do obejrzenia, tytuł chyba nie wymaga komentarzy, Operacja Surface Sugar i The Robin Hero. A dodatkowo jeszcze podpowiem, że Krwawa Ofiara, S&X, tudzież Outer Banks, sezon 5 również się gdzieś tam powija, powinno się wam spodobać. Dziś tam jeszcze Szeptacz, chyba 28 sierpnia też się nastawić można. A jeżeli chodzi o propozycje licencyjne, no to nie wiem, czy macie świadomość, ale Żołnierze Kosmosu będą do obejrzenia.
Działa na warony, oczywiście w tej starszej wersji, także spodobać się może. Oszukać przeznaczenie sezonu od 1 do 6. Robin Hood w jednej z kolejnych wersji, dodatkowo Pacific Rim, to też powinno się spodobać studenci. To tak akurat na sierpniowy wieczór, w połowie sierpnia do obejrzenia. A również Desperado, Kot w butach, moi drodzy, jednym słowem, naprawdę cała masa propozycji, które godne polecenia są. No to tak skrótowo, moi drodzy, a w tej chwili gramy.

No tak, wszystko może się skończyć, w związku z tym i dzisiejszy program dobiega końca za wspólnie spędzony czas. Dziękuję Wam w te wakacyjne chwile. Tomasz Kapuśniak i oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki, a przypominam, że programy są dla Was cały czas dostępne. Pozdrawiam serdecznie.